klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klopi Rock Radio. Čisti rock.

SAO sala Alternativa 90. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti

Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš GAT Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.